A nětko mam za was přelad powěsću tydźenja. Bywša direktorka Budyskeho Serbskeho gymnazija Reza Šinova je letuša laureatka Myta Zelerja. Kajž Sakske statne ministerstwo za kulturu a turizm zdźeli, dostanje Budyšanka z 5000 eurami dotirowane myto za swoje pracowania na polu kubwania, przełożowania a publicystiki. Myto przepodadża 9. septembra Kamjenskiej Hanini Cukwi. Što měli při přizamknjenju domjacnosće na spěšnu internetovu syć wobkedźbować? To je 70 wobydlerjow Nebelčanskeje gminy zajimowało, kaž zdźěli fachuc Telekom, je ważne, zo so wobsedźerjo domu za darmotne přizamknjenje přizivja, pak online abo we wodpowědnym fachowym wobkodźe Telekom. Tukwilu przyjotuje dziewaczerio polskie firmy w odpowiednie rowy w serbskich bazlicach, przychodnych tydzieniach, potem dalej Nibelczycach. We Wittince je wutwa miastru im hizo zakończene. Pożadanska doba za nowo wutworjenu juniorsku profesoru za zorabistiske literarne wiadomości a kulturne studie na Lipszczanskiej Uniwersycie je zakończena. Kaž univerzita na naprašovanje zdjeli, ma netko povovanska komisija s požadarjemi osobinske rozmove vesč a kmanu v osobu za zastojenstvo vuzvolič. Vuzvolenska procedura može hač do 9 mesacu trač. Kajko ljudi je so v novu profesoru na instituče požadalo, pak univerzita s pričinčki ta datu išče ne zdjeli. Vjacore sta serbskih a daljših verivih je tutym tydzieniu czeskiej krupce zromadnie putniskie kemsze świeciło. Bożym szu bazilice bolosiwie maczerie bożyje świecieszę nimo czeskich też sześć serbskich duchunych wony celebrant biekap van Pytom Rus. Nimo 8 a 40 młodostnych a 5 a 20 doroszczenych, kiż bychu so pieszy na putniskie miestno podali, bychu se dalsi serbscy putnicy z busom, autami a kolesami do krupki na putniskie kemsze. Dojewo, młodostni suso potom piatk na wieczo zaso do Kruszczic nauruczili. Honi w Łużycu je liczba bieżdżownych znowu przybierała. Jako przyczynu mianuje Budyska Agentura za dzieło junu kunc szulskiego a wukubwanskiego lita, a z druga 30. juni jako typiski termin za wupowiedzenia. Kwota bieżdżownoszcze wosta ze 7,4% na samsnym niwowie kaj loni tutym czasu. Nowa Wukowanska straża z Dziri miesze swoim prynim miesacu służbie niedzie 100 zasadzenu. Kajś zdzieli krajnoradny zariat Budyszynie su to niedzie 3 zasadzenia wop dzień. Dalsza Wukowanska straża ma hać do klietuszeho lecza z jecach nastać, za niurce w okres 1,4 miliony euro wudać. Reportażu o zdzierianskiej Wukowanskiej straży może czesie cele nowym wudaczu wulatka wobladać. Suchota honi w Łużycy wuskutkuje so też na ryki. Pegle szprywie, nysy a czona halsztrua leża zwiecza jasne pod zwłóczenymi datami. Czonym halsztruje pokazuje peglnu i wódce tukwilu jenoś 6-20 cm wody. Od nowego tydzienia je budyskim w okresu mienie liniowych busów po puczu. Kajž zdjeli krajnoradny zariat, odpadnu hač do konca leta jezby viace hač 40 liniju prozninach a na koncach tydzieniu. Nimo zwisku mez Drežanami a Počnicu, kajž tež Kamjencom a Kinspokom, su viacore zwiski do serbskih so potrichene. V okres busove linije Šmone zomu přilubenu přirašku 500 000

0: W recitacijach napadny swojo razny raz lyriki róże domaszcynyje. Jeso wodzie we wszych elementach a tuożnostnych zjawach wienowała. Čitajo lokalne nujne a w internecie, ale też w serbskich słownikach je za ni rywa.
1: To zvuk by mi ważny, to zvuk toho słowa, also, to jest za mnie wszystko ważne. Also, ja jednoż prawie wielkotne słowa są nasze predownice, gdyż bych ja raz przyrodu zjazani za rostliny a zwierzęta namakali. A człowiek pytnie, gdyż się te słowa čita, a dołby za, jak jaraz są się nasze predownice przyrodu ważili. Pstruhi, liny, ščuki w ryczkach a rybiach, w bwocze wodosytk, ščurny we łóżach, pluszcz a ponorjaki przy potaczach, żółty meczik a zcina w przyrowach, wodolica żaba a skopczku chatku na wączałe, woda zaruczy żywienie.
0: Jak ważna woda za nasze żywienie je, to są si tej szulerja wiedomi, kajż Franciszka z 12-letnika.
2: Schon, dokąd to niekak, co to ta Łużica, to ta nasza domu znają nidzie, ha, co to jen widzi, co to są szo zmieni, ha, to szo suche łodwy, ha, te ryczki jac nie są tak wysokie, jak są temu boli, ha, to schon niszto czyni ty, co się mam. Prawa ja ty kus ladam na to, że jen kus lutwę tu wodu, a że jen tu tak wyle, nie, jeszcze trzeba, ale samo na sobie, to jen wielki proces, cokolwiek proces, który so jara, ciężko jen jeszcze, chory dziarzyć.

0: So, serbska młodźina spěwa, kajž sołobik to nam přeco zaso dopokaza a potom může jeszcze wiele więcej o sebě. Pondźelu wieczo.
1: Zadkula.
2: Nešto da hewak.
3: Zajšvěto dzień wotmě so Krosčicach sedma stacija letušeje bičtury Radia Zadkule. Pomoku so potajkim wulke finale Miłočicach bliži. Kulowie pak leca jeszcze pobyli niesmy, a tak chcemy si na kóźdy pat jeszcze do tamniejszeje woplubowanie lesneje kupiele dojeć, co bychmy przy nadziomnie krasnym wiedrze volejbul rali. Štuž chce, môže so vizo tiež kúpač, si ľud abo druhé vece zesvodžeč dač a odpovedu jo k tomu je moto tutun raz, kúpanská drasta. Veselíme so tu iš na poriadnu beach party kulovské lesné kúpieli.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nic sábeč.
2: Jutce večo.

0: je z dypkom 12.
1: Nabožne wusywanje.
0: Dźensa katolske z farariom Benom Jakubašom z Radworskeje

Budźkwalen Jezus Chrystus, witam was, lubi připosłuchajo serbskeho rozwosa. Mała cyrke a wotpusk na wieczne czasy. Pocunkula. To jest zawieszcze nieco junkrotne, tuta mała cyrkwiczka w osrecz wulkiej baziliki Santa Maria degli Angeli, tuta koła pod swoje cichu prynią cyrkę naszej lubie kneni i angelu. Tutu opuszczenu, a skoro rozpadanu cyrkwiczku jest jaty Franz ze swojmaj rukomaj za so natwarju na namowu Chrystusa samego. Dzi a staj mój dom za so do pojadka, kiś je, kaj sam widzisz, cele rozpadał. Cyrkwiczka bu z miestnom założenia riadu franciskanu, tu bu sjata Klara zadrasczena, a tu da so sjaty Franz donesć, jako jo moce popuszczachu, a tu zemrę wun 3. oktobra leta 1226. Kóždoletnje możemy 2. augusta to rika dźensa pociunkulski wotpust zdobyć. Kakie k tomu dojšło? Junowe noc leta 1215 by sjaty Franz w pociunkuli cele do modlitwy zanurjeny, jako jo naraz wota kapałki we cele jasnym świetle widzeše a mać Bożu a sywu Janżelu, kociś jo proszachu, ke umorzeniu duszo se odbamše na dniu posvećenia cyrkwe naše lubeje knenje Janżelu uprosvić jeden wosebity wotpusk. Sjaty Franz je svoju prostu wosobinsce bamše přednies. Wierzywi mieli we tutej cyrkwi moc na dniu jej posvećenia zdobyć jeden dospolny wotpusk, a to bez wopornego dara. Bamš Honorius dowoli tutun wosebity wotpusk, woprasza pak so kiekolit miał tutun privilej mieć płaćiwosć. Franz praje mu, nic na lieta spościć, ale za duszę ma so spościć. Na to spoští mu bamš tutun wotpusk na wieczne czasy. Pozdźišo bu tutun wotpusk na wše franciskanske cyrkwy rozšerene a přez sjato bamša Pia X na wše cyrkwe, we kotre so wierivi prawidłone k modlenju zhromadža. Sobe wierivi wotpusk dobu ma so 2. augusta abo na přichodnej njedźeli modlić wiery uznače, Wotce nasz, a jednu modlitwu w imieniu Sjato Wotca, jako wuraz zjazanoście ze zromadnością cyrkwy. Dale przyjmać zakrament Sjato Spółdze, znudzko nie wolu rycha so zdalować, przetoż przez wotpu so żane rychy nie wodaja, a ma so wobdzielić na Bożym szy, a przyjmać Sjato w oprawieniem.

Modlmy so. Ty se sjaty, knježe nasz Božo, ty se jenički bo, jenički kiž dziwy činiš. Ty se silny, wulki, najwyższy. Se šeho mocny, sjaty, wódz a král nebies a zemje. Se tro jenički, a jeden, bo a knjez. Se dobre a najwyższe dobro, žive a wierny bo, se dobročivosť, lubošť, múdrošť, se ponižnošť a ščerpnošť, se sko a pokoj, veselo a radosť, se spravnošť a prava miera. Ty sišo bohatstvo,

Nichtu ni. Bez macerje, bez nana, pak tež nic a tak poladamy. Do Budyšina tam je Jan Malink štwórtk swoje kulowate 70-ciny swiecił, a z Božo přiječu rěka lubi nano, přichodne nano a dźido. Swoje wutroby přijemy ci k twoim dźensnišim 70-tym po takim štwórtk. Bože žanowanie, krutu strowotu, weselo z 12 nučkami a dale dosć mocu za skutkowanie na dobro serbstwa. To przyja Marko z Asiu, Madlenka z Tomaszom, Lubina z Robotom, Jadwiga ze Stefanom a cała Bobria. Nučku gratuluje swojemu lubemu dziedi Jani Malinki k štwórtkowniejszym 70. narodninam. Piatk potom je Radwoju Jan Wesela swoje pecz a 70-ciny woswiecił. Jubilari gratuluje manželska Regina, jeho pecz dzieci kaž tež nučki Antonia, Juri, Johanna, Jakub, Helena, Pavo, Marko, Marek, Milenka a Lubina. S postruami so gratulaciji přizamknu tež soce a bratraj kaž tež přiuzni a přečeljo z bliska a z daloka gratuluja Jani Veseli Radwoju k 75. narodninam.

0: Na čerawši sobocze je Maria Kobelina Budyšinje kulowate 80-činy swieciła, a k tomu szczele jej Juro Gera ze Żylowa w utrobne postrowy przyje jubilace szo dobre zbożo, krutu strowotu a dere miecze. Narodninaka je so za swój czas jako internatna kubwaka jara za serbske wiece zasadżowała, tak postrowy z delnieje w użycy jubilace Marii Kobeliny Budyšinje. Včera je Radwoju Felicitas Bilkova narodniny svědčiła. A k tomu je nas osobinska pověst narodninace docpěva. Słuchajte raz.
1: Dzień sa svědčíme v Radwoju, narodniny s našej ľuby mači Felicitu.
2: 70 svědčků na tekancu.
3: Vele veselči buduču. Najväčšiu šich máš v Pogu. Ja te celé jara potvoču.
2: Všetci sa na tebe vesela.
1: Vincent,
0: Milenka
2: a Helena.
0: Ryka z Radwoja tam imienujcy czera Felicitas Bilkova swoje 70-činy oswiedziła. A potom poladamy jeszcze do nowej wioski. Wiosne zgromadzeństwo gratuluje imienujcy Marki Pechy, kiedy się 6,5 a to od pondziele po takim wiosne zgromadzeństwo utrobnie gratuluje, a też domowinska skupina Pančice Kuku przyje swojej członomaj Lence Andersowej a Joachimie Czonaki. Wiele zboża k 74 a 70 narodninam. Wszystko dobre, w osobie strołotu a w osobinskie deremecze.

0: Sylwie, wam žinca predstajemy dalšny unikat noweje z lipjańskeje mody. Cewe tyzień możesz już o plana słyszeć, co są obdarione szlodarki używali na bazę tradycjonalnej z lipjańskeje drastwy. Net k tomu wicy. Aktualne powieści sledują do tego nowe Žižice słucho krasze, ale zabierabe se žince teke skradu ważnym temu. 2. augusta wspominają na całym świecie na genocid, respektivnie holokaust, Sinto a Romo w czasu nacjonalsocjalizmu. Jak wspominają w naszym sąsiednim kraju, w Pelskiej, z tym się zabierał nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler, to jo nasze tematyczne uściewanie. Ma wesebna rostlinka z tiju menšinu Sinti a Roma nieco ceniš? Cyganki, nimski feldrytar Sporn, jo to mier, a to je rostlinka togo lieta, a wet nie maju naše wejsenarje žinca šake ulicovaš. Pred 366 let jo zemrio jaden spechovari serske rece v regionie, žož žinca dre nicht veci na to nemysli, až jo bila raz sersko recna, to jo Biesku. Piedam vet fararia Gottfried Troja a svišišo kalendarove vopino žinca v cerknjenom rošku. Nic farari, ale je lektor Hartmut Leibner jo do togo nariže s pežem svobom a gratulirjome ku koncoju togo uštivanja. Ku kulovatemu bostakoju, mja za drugim, jadne vesobja, ako te čoho starše luže pet vas naši štideri znaju, gaš veni su ve 80-tych letach byli serskem internaše ve Hršebozu. Rednja štapedla.
1: Raz, dva, tři! Žižik Radio. Ojo vaš, Žižec Sebastro.
0: My sme žinca zase raz při našej zaspickej familii, lube Žiži, a coga tam ta moda mila ceni.
2: Mila, coga tam melujoš?
3: To bužo přechvatanka.
2: Mhm. Máš tu i nogi a veliku kvôvu? Kojim to nejo, abo?
3: Mama, pojš pšo som raz sobu.
4: A ja? Si mi teke sobu?
3: Jo, Mila, přižoš tu?
5: Net.
2: Co dre to bužo?
4: O, Lukas, se toflu tvej špier natvarjo?
3: Sejnte se, Petakim. My luže trjebame zase pomocniko. Veni gotuju vece, kenč my njame žome. Obstražuju naš dom.
5: Chojže s nami ven.
3: Grajkaju se s nami.
5: A vjasele se, kašme přižome.
4: Som napšaudu narski, co njento přižo.
3: Veni nás ľubujú. Cele hynac ako my lúže.
5: Jo, veni majú nás všetci rád. Šo jatno, co cenime?
3: Taký přijašel jo teke vážne za Žiši. Veni přezejú.
5: Zagro, zagro.
3: Zagronitosť. Veni navuknu, se v nekogo staraš.
5: A tak veni ugledaju.
2: Maju stari nogi, ako vižim.
4: De to biš nopava?
5: Hehehe, nenanko.
4: Znaš jo to nekaka krova?
5: Nenanko.
3: Přemysli raz. Kto naš dom obstražujo?
2: Nento mi je svita. Vejžice čej se psa?
4: No, grojnte to tola net.
3: Groni to, až vejnic přešivo tomu njamate?
4: No jo, vieš.
2: Na jo, ako jo nan išči byl mauve, jo joga raz jaten pjas kusnu. Ved toga casa se ven čašnje boje před psami.
4: Jo, o to nogi jo mi kusnu.
5: Oh, toga, so pšetsi hršči vižeš.
3: To groni, až su byli šekne pši getovanja peramo.
2: To ste napšadu rietne cenive, ale byško žetnego psa se ne kupime.
5: A nieco druge?
4: Co godla nic. Pejdaš mižeme vyšom. A pitom gledame dalej.
0: O, ja mam idejku, kak by było z takim obytlarium. Wet togo mam net dwa, a ja se myslim tej, z tej mnie derje kubowej, jo mnie, przecie wiem ja, co weni, co ty wysypnie gość, co ty nieco żraż.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Młodosne ze wszakich krajów są se zmakali ten tydzień na miarze narodnym Geopark Camp we Boszojcach wesrejsz UNESCO Geoparka Muža Kojski Łuk. W tym lesie jest so obżeliwa 5-6 młodosnych w 15 do 18 lat miarze drugim swinskie, rumuńskie, griechiskie a polskie skromadnie z kościnariami z nimskie. W tym tygodniu są mieli wszakie aktywite, jeli przez uglowo jamu plawielce je oglądali kulturnym miejscem, a padlowali na sprawie. Kemp zwiedmio kuszte drugie leto, a dej zwiedzasz wszakich obydlarjów geologickich wysypnych regionów, rozmi geoparki w całej Europie. W archeologickim krajnym muzeum w mieście Bramborska są se ten koniec tygodnia zmakali eksperty za żywą historię na zaredowaniu archeotechnika. Zastupnik Domowniskiego Muzea a zagronity za sedliszczo Stary Lud w Deśnie Erik Panknin, jo se tam teke obżelił na fachowe umienie. We zreżiszczu jo stojowa wieda w drastwy, w tego co su luże niega nosili a jak su swoje drastwo producirowali, eksperty su biedali k temam w starodawnych czasu aż k modemu srejżowiku, jo to ważna umiena na wiadomnostnej bazy k uslezieniu a spredsrednianiu historyjskiej wiedy uzwignio Panknin. Jeszcze niekotare miasece trajo nieżlicio jasnych, to dostanio nową profesuru przy Instytucie za Zorabistiku na Lipszczenskiej Uniwersycie. Ako informirio Uniwersyta jose z końcu czas pracowania w miestno. Niento ma połowańska komisja wjazd rozkrona z pracowariami a upytaś za mężną wysobu, aż to 9 miesiąców mężo to traż. W ramiku mecowania tamnej Zorabistiki jo Uniwersyta upisała przydatną juniorową profesurę za literarne wiadomości a kulturne studie. A jeszcze w Górnej Łużyce westniemy, we 9 miesiącach górno-serbsko rzec nauk nóż to jo można w intensywnym rzecem kursu domoj. Przyzawieńska faza za trzeci domoj kurs nento startuje, a ko informuje projekt ZARI, mogą interesirowane Łużyce nento pracować w omiestno, wysoba musi być na najmniej 20 lat stare, a mieć kszutu motywację rzec po kursu dali używać. Pracowania są możne, wytnęta aż do 11. oktobra. Tuchlu bieže drugi domoj kurs, węskońcio w decembrie tego lieta, a ten nowy startuje znowa w aprilu. A nasze powieści te namakajesz teke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zom.

Jano ešti dva dnja pönju dostanjošo novu slepjensku modu, kuž težen vam šedstajome jadnu drastu, ako jo nastava ve projekče Sorb et Veslepe. Tekete nejmoče mogu nosiš tradicionelnu drastu a s tym vet zachopjenka vetrosč serskej tradicii. Jenny Schreiber spiewaje wede je uszewa lubosne zisiece zec. Za to je używała mydrozelene sukno serskie lape. Ten przyjomny zec je tak ugetowany, aby ta albo ten małki bzieze problemu mogą nadejść swój świat. Oglądajcie sobie te futa na naszym internetowym boku. Wedwautory naprzedań w Serskim Kulturnym Centrum je wyslepe.

0: Załožba Loki Schmidt je uzwaliła rostlinu Feldrittersporn, serski cygańki akokwiet lita 2006 a 2006. Jo, a dla cogo z tym jo se zabierała Maria Likowska-Winklerowa a jo se tege wejsach obszaszała.
1: A ja pęga daje tyke nintu ten modern Rittersporn i oduje sety.
2: Jo, mam bete zagrodze, to ga jo takie wosebne krycki, jo. Kwiso, poe, a teke, cerene, a bewe.
3: Ale ten kwietk, niemski Rittersporn, we wszakich barwach, jak mają ludzie we zagrodce, to jo ten kubłany.
1: Modern Rittersporn, jak oduje sety.
3: Na serskie kapłank. Ten, jak rościo żywy, to jo nieco drugiego. To są cygańki. Zele, jak jo rosło na peli, albo na krzomach drogą tyke niega.
2: Na polach rosło, najlepiej w żytu, to ten żywy Rittersporn, to są cyganki.
1: Przy niegunyszku rosło jeszcze, ten pieryczny, to jest ten Rittersporn, ten jak pieryczycy jo przy nas rosło.
3: Nice nie zela z hebrycidami, a zgubienie krzomą na roli cyganki mecnie obgrozują.
1: Te pieri na poliach roz, ale ten jest na poliach zgubil, gdyż chemia je przyszła, a to straszne, suche, grozne wiedro. Każde lito to samo jest w tej zemi nici, a gdyż piszczu wyda przyszła, ja poliałam pętkę ten zase przyszła. To drugie wiedro je przypomagło tomu, aż to je tak przyszło, aż ten wice nie rozszył.
3: Z miastymi ustupują cygańki jano iści na zapuszczonej krainie. Arnošt Muka jo zapisał we swojom słowniku słowo cygańki za rostlinu Feldrittersporn, Consolida regalis. Cygańki słuszają do familie Żorusza. Ich drugie serskie pomieniowanie, Srocyna pazora, niemski Hanenfus, przyrównują tu rostlinu tylko w angielskiej a czeskiej rzece z pazoru tego ptaszka, sroki. A tylko we pelskiej rzece to mnie za cygańki znają.
4: Myśmy ga mieli takie pelo, a te su se tam cestrzej sami useli, a takie gumnyszku su se znaś przypadnie useli, a moja mama jo przecej k nim groniła, aż nie to to buzio pelskiej rzece, aż to su sroczki, to groni małkie sroki. Jo. Ale nie o wiele wet nich ziarżała, wet tych kwietków. Te nie są takie nagliedne, jako te, coż gumnie se kubłają, nic. To są takie żywe, jadnore kwietki na pelach.
3: Cygańki rosną na kalkowej zimie, a kwitu wet maja aż do septembra.
5: Te są rosli na pelu. Mloge są je mieli wieczne, mloge nic. My nieśmy żadne doma mieli.
3: Dwójkę kwisionkowe stołki cyganku medrie se wet daloka na krzomach trajdowych pelu albo na frysznych kopicach zimie.
2: Ten nie jest taki wielki, ale ten jest taki szajnki. To gronie aż ten grawerzyszek kwiszo. A ten ma tak wiele powietrza tam, ten zegnany jo tak.
6: To są naukach, tam jo miazy była dobra rola, a tam są mieli tylko te małe roślinki.
3: Cyganki mogą być aż do 400-500 centymetrów wielkie. Kwisionki kwitu na jedną dujkiem, drobno włosatem, mecnie roznogasionem kijaszku. Opienka są nisiate, zielone, a rożkate.
1: Tylko są te lupiena, a pym przyszedł do kwisienie, a pym już wolę kwis. Mydry, a bily.
3: Ale ty gronisz to jo ten, jak tylko na pelach rościo?
1: Pieli jo na pelach rościo.
3: To wesebne jo, kwisionka ma niezi 2,5 centymetra dłujki, uski wetszok, niemski szpon. Wet tego słowa pechada nimskie mie rośliny Rittersporn. Dłymoko wetom wetrzogu kelucha kwisionki jo nektar. Tego dla udostanu ten nektar jano insekty z dłujckimi cycakami, ako na przykład ćmiele. Pe o kwisieniu cygańku nastanu na dłujkę płodowe kapsle z wiele drobnym czarnym semieniem. W tych kapslach jo koncentracja gada rośliny nej usza. Używają gad za tamanie glistwu na przykład. To jo niemski szpulwum.
5: Ja sam jo upyznał, jakie są byli mydre, a rosli doch mitak usoko. Ja diesem to rošen večer, až to s tima muša zagiftova, až to njeo zaljuče, tak až to musas gledaš, až je pšimi, až po musas zasn myš, a gledaš, až za te ruce njeo nic pšipetlja.
3: Ciganki su byli ve ludovej medicinje južo přecej oblubovane. Su im pšipisovali gejarsku mec, napríklad pši ranach. A we srejžovieku su vierili, až jo medra barva kvišonku dobra vecam. Tak, ktoš jo wiele cytał a pisał, ten jo dejał tu rostlinku mištěke vejšpě.
0: Cyganki płaše ako mecně obgrozona a su symbol za wiele drugich druženou živých rostlinů, a k su se zgubili ve agrárnych krajinách ve slednych lečasetkách, veni stoje ve všech zvězkových krajach na terénej liščině a su se uzvelili ako květk toko leta 2006. A jo, to mě cyganki, ma to popšom něco ze spolom cygan, cyniš tak pšauje, njamoguta na to vetegroniš, ale to słowo cygan bužo graš net rolu, žovo pšisut Sinti a Roma ve Pelske, naša gwona temažinca.

sind die Arome a tekepši sušniki laderi, lovara, kalderaš abo jeniskich su w Europje stoliša dujko petrfione wet diskriminacije. Na terenje žincajšneje rumunskeje w tencasnych wierhojstwach Wołtawa, Moldau a Walachaj su aż do sreć 19. stolicia 5 stoliciów dujko žaržali Romów jako niewolników. Po założeniu nimskiego kejžorstwa w 1871 su byli ukaze a pestajenia, z ketarymi su zinti a Romy dejali byś znamecu trajnie zasedlone. Obca z Weimarskej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopołnie zregistrirować.

Ta politika jo se w Čechim rajchu knježiła dalej. Politiske rubinje pšałow Sinti a Romow jo se zachopiło direktnje žiwišna šťastoči a čižašća. S cełym redom kaznju a pestajenju su veni byli stigmatizirowane ako rožone złozniki. W ramiku tak pominionego zaoberańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty njęto pepajżowali kóždego, a kjope ich mieniu megał niži raz ugbaś niestatk. Obtwarżowali su to z biologiskim derstwom. Uże togo joen estat nusko wiele Sinti a Roma z przywestjeniem kazni we zajżowaniu dorostoju z derbnonieju herościu k sterilizacji. Pedla šakih herošćov a brahov su zaredovali ako kategoriju za sterilizaciju derbnu slabomysl. Njendo su megali teke špatne šulske cenzure, abo felujuce pevovanske kubanje, abo felujuce pšistajenje jašć k sterilizaciji. Rovno tak ako židojske luže su Sinti a Rome byli živišna šesto pješ a čižašća v nürnbergskih kaznjach definirovane ako druženje cuza rasa. Přibirajuce su ich ušiskali ze zjavnego živenja. Tak nje su dostali dovolnošć za živarstvo. Žišam su zakazali šulsku udzbu, su sledovali zakaze ženjenja a nuskane žjelenja manželstva.

Žiwiš na šestu vese Maćižašća je přesledowanje Sinti a Romu dojšpiło nowy schejžink. Zapšimy się cygan nie je więcej weznamieniło właśnie żywienia, ale jadnu rasu. Ukaz nie jużego zastojnstwa we wejowaniu przeciwu cygańskiej ploze je nuskał szyknych Romu a Sinti sedaś policajski registrirować. Zachopili su se predne deportacje Romu a Sinti do koncentracijskich ległów. Leto pezdziej su sledowali masowe deportacje pe całym terenie Reicha. Samo w koncentracijskich ległach jo stigmatizacja krzacała dalej. SS jo dzieliła popazionych przez weznamienienie z ciroszkami we szakorach ich barwach do szakich kategoriów. Z większego su Romu a Sinti weznamienili z czarnym kusikom za tak pomienionych asocjalnych, popajżonych. W niekotarych legwach je była swejska kategoria cygan z brudnym kusikom.

aż do septembra 1963 jo Centrala Reicha za wejowanie przeciwocy gańskiemu nierodoju rejestrowało 30 000 Sinti a Romu. Supestajili ich deportirować z Reicha wędoligło za nuskanych dziełaszerio w obsadzionej Pelskiej. 16 decembra 1942 jo Himmler rozsudził w Auschwitz ukazu szyknych iści w Reichu zawestanych Sinti a Romu deportirować do koncentracyjskich ligów a getu. Cygańskie legło w koncentracyjskim legwie Auschwitz-Birkenau su natwarili 1942. 2 augusta 1944 su tam usmiercili slednych przeżywiecych w płonowych komerach, a legło zaurili.

0: Najwažniše Roma a Sinti centrum a muzej w Nimskej je dokumentaciski a kulturny centrum nimskich Sinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajnu ustajencu k stawiznam a přisledowanju mjenšiny. Romani Rose, předsedar tego centrum a groni.
1: Živo za bergarske pšawa centralnej rady a jeje cłonkojskich zwisku jo wiele dojšpiło. Připiznaše mrženja luda, přesaženje zarunanju za opere, skoncenje vesebnego registrirovanja a diskriminacije přes statne zastojnstva. Neopak žedna přicena pepuštiš stražnivosć na přešivo do namece z volnemu rasizmoju a diskriminaciji. Živo za bergarske pšawa jo notne veci ako gdy.
0: Šakorake lokalne dokumentacijske mjestne ako v Magdeburgu abo v ramiku temporarnych projektov pokazuju nachylnje vesebne abo drogujuce ustajence k temie Sinti a Roma v Nimskej. Živišnašče 102 a živišťaset je zvieskowe kniežarstvo obzamknuło założyć nacionalny pomnik k dopominaniu na morženje ako cygany přesledowanych europskich Sinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karavan obstoj ze studnie z kamieniom, ako se dajo zapuścić. Na nią laże kuźdy dzień fryszny kwietek. Uszej tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowym mordarstwie teje mięczyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styri a 20. decembra 2012 świetosnie przepedał z

Wažne mjestne a muzeje w Sinti a Roma w Pelskej stej statny muzej Auschwitz-Birkenau strajnej ustajencu a samostatny centrum za stawiznę a kulturu Roma w Oświęcimiu. Centrum jo se założył w januarie 2023. Peździej su sledowali dalszne instytucje jako etnografiski muzej Tarnów. Wen przedstaja tradicjonalną ludową kulturu regiona Tarnów, jadne wydzielenie muzeja zabiera se ze stawiznami a kulturu Roma w Pelskej.

0: Etnograf Adam Bartosz je w latach 1980 do 2012 nawiedował Regionalne Muzeum Tarnów. Ben ulicujo w nastasiu wedźelenia za stawizny a kulturu Roma w Etnografiskim Muzeum Tarnów.
1: Tematem mojej pracy magisterskiej, którą złożyłem w 1972 roku, był społeczność romska. To była jedna z pierwszych.
2: Tema mojego magisterskiego żywa, jak som złożył 1972, to była zgromadzeństwo Roma. To było jedno z prednich magisterskich żywów takiego radza. Ako som zachopił żywa w Tarnowskim muzeum, som samskim lesie dalej sleżył, dalej w romańskim zgromadzeństwie, a som organizował ustajeńcu wepelskiej, neskery jedną z prednich nas wiesie wieliku ustajeńcu, ktym je Roma, Roma wepelskiej kulturie. Ustajeńca jo se wetweriwa 1967. Tarnowski muzeum se rozsłużył przyjrzeć romanską tematiku do swojego statuta jako jedną z bytostnych naszego muzeum. Sme zachopili używać romanską zbierku na tej bazy jo 1960 bez zwiblowania ta predna na świecie trajna muzealna ustajenca, kotaruż do żyncaśnego modyficiruju we wszakich wariantach. Ustajenca pod tytułem Cygane, Rome, Stawizna a Kultura jo widzisz do żyncaśnego. Wena nie jest wielka, ale to nie jest słyszateke na dwerje muzea ugetowane plenier pod kółem niebiom, każ tradycjonalne legło cyganów, romów z oryginalnymi wezami a stanami. Wszakoraka aktivity na tom dwerje spechują a szerje stawizny a kulturu romów, takie Roma festiwale. A tradycjonalna ustajenca nuci we muzeju przedstaja stawizny romów wecasa, ako są spuścili indisku we 11. stoliczu, aż do żyncaśnego dnia a tematizują wszakie aspekty stawizny a elementy Roma kultury. Za tu ustajeńcu zajmują się oglądarze z całego świata. No, to nie jest taki wielki muzej, to nie jest Tarnow, nie jest wielki centrum, ale ustajeńcu oglądują sobie leto ob leto ducenty tysiąc zajmców z polskiego a drugich krajów.
1: Ale corocznie tę wystawę odwiedza kilkanaście tysięcy zwiedzających z Polski i z bardzo wielu krajów świata.

0: rozgronje rozkładuje Adam Bartosz ciężkości przy używaniu za przymiesio Sinti a Roma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygane abo Rome, opytajmy to przeszanie projicirować na drugie ludy, aby rozmieli co ja problem. Najbliższy przykład za nas Pelokow są Niemcy. Nasze predoniki są tak pomienili naszych petwiacjonych sąsiadów, których mieli za nimych ludzi do krono mimo zakładnej człowieckiej kakości. Cesto se gastanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili ze zaśpieniem. Drugie pomienienia są znacznie neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane całe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganys, cygane, ale tak bohemiane to groni ak przydus czeskie. Weni są ga przysiegnuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokoleż tak są to niga historyski asocjowali. Słowo cygan su im dali w byzantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a Atinga noi, cygane, su gronili takie szygające kupce, kotarjeś żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskiej w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach, cygane z cyganiar, cygane, cygan. We wiele rzecach, wysypnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywny weznam. Polski so groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Dokładlajo nastał w 70-tych latach taki proces dla inteligencji Romu. Pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mieniem Rom. Rom groni na romarskie muski, luż, człowiek, a to miesu towaryszności akceptowali a przyjuzeli. Med 70-tych let lansirio to mnie w głównych rzecach kraja. W mogach krajach ja pomienienie Rom zawiązujące. W Polsce pak mogę wesebnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mnie cygan topszały. Weni przecie zase gronie. Mój nanio był cygan, mój stary nanio był cygan, a ja se czuję tak jako cygan, a to pomienienie mnie nie sromosi. Zmiena się żyjna wiece przesadziła. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszał we swojskimie.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: Roma a Sinti mają w Pelskiej oficjalny status etniskeje mjenšiny. Ten status je ustajony w nacionalnej mjenšinowej kazni, kataraż im zawieścijo wieste pszała, opliewania ich swejskiej kultury a rece.
1: Romowie w Polsce uznani są wedle ustawy jako tak zwana grupa.
2: Romy są polskie przypiznate jako etniska mjenšina na rozdzielkę narodne mjenšina, kęć se pesigują na obstojecy stat jako nimska, ruska, česka albo słowakska mjenšina. Etniske mjenšiny nie mają żaden pesik obstojecemu statoju. W Pelskiej są to na przykład Łemki, rusinska etniska, Kubka albo Tatary, tatarski statka nie dają, albo Karajmi, a teka Rome. Rome są jedna z największych kubków, które stworzyły tu etnisku mjenšinu. 2003 knieżarstwo przypowiedziało program na dobro skromażeństwa Romowe Pelskiej, a ronostajenie z drugimi bergariami. Do tych miejsc nie są z nimi obchadali ronopszałnie, ich ważne żywienia, kultura, suga zawinowali niski kubłański niveau Romu. Toż ten program knieżarstwa jadeo polepszyć obstojności Romu na pelu kubłania, strowote, przeciwo brzez żywabności, a teke szyryś wiedu w tej mięczynie, jej kulturie a skromażeństwie. Wesebnie kultura a wieda w skromażeństwie Romu z tej byłej zakład za nasz muzej, za wszakorakie projekty, któreś sudejali spiechować romańską kulturu. Już o niektóre lata to nie to program integracji skromażeństwa Romu.
1: Jako program integracji społeczności romskiej.
0: Adam Bartosz przystaje k sytuacji Romu a Sinti w Pelskiej.
1: Według spisu z 2011 roku w Polsce...
2: Pelutlicy News lata 2011 jo Pelskie bydli wo jadnab 17 tysac Romu. Przyduce Lutlicy nie 2011 jo pokazało jano 13 tysac Romu. Te liczby pak są wielgin petkednoszone przez specyfiku Lutlicynia. A usie tego Rome sami cesto deklarują pelsku nacjonalność. Płaszczyce przepisy we pelskiej dowolią teke uznasze dwojnej nacjonalności. Tak mogą się uznać jako prydne, ke etniske kupce, tak są Rome definiowane, a jako drugie, ke pelskie narodności. Albo naopak, jako prydne mogą się identyfikować z pelskiej narodnością, a jako drugie z romańskiej. Gdyby pak aż faktycki w Pelskiej bydli już 20 tysiąc Roma, ja to krado mała liczba w przyrównaniu z drugimi sąsiednimi krajami, są to gato lepta 3 promile całej ludności.
1: Bardzo niewielka liczba w stosunku do innych sąsiednich krajów, bo stanowią oni zaledwie 3 promille całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na realizację tego...
2: Ze ostatniego boka staje już naglidny zumy k przesadzeniu toż tego projekta. My na przykład jako muzej przełzujemy projekt z używaniem już naspomnionej międzynarodnej karawany wspomniesza. Wezjawiamy wiadomnostny litopis studia romologika a organizujemy kubańskie projekty za Romu, ale takie za całą tworzyżność. Pracujemy się uczyć tolerancji, rozmieszczać a skromadne żywienie z Roma.
1: I współżycia ze społecznością romską.
0: Takie w Pelskiej są Sinti a Roma polityczki organizowane.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również...
2: Chciałeś ci przypomnieć, aż ja w Tarnowie, że się muzei tego najstarsze polskie romańskie towarzystwo założone 1936. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycjonalnej romańskiej kultury. Nasz muzej krado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.

0: Sna śniewiecy peżiwania gedny projekt kstawi znam Roma Azynti w Pelskiej, jomjazy narodna Roma Karawana wspomniesia.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które...
2: Jeden z ważniejszych projektów, które sme organizirowali w 1906 a 1906, to było międzynarodny opomnieński trek Romu. To był taki tradycjonalnie zrekonstruowany cygański przesiek. Za to sme używali nasze muzealne wezy a upożyczyli konie. A taki wezowy siek, jo sięgnął niekotary dny długo namiestna, żeż są masowe rowy w średniej światowej wojnie zamordowanych Romu, kiedyś są byli opary niemskiego nacjonalsocjalizmu. Tych miestno około Tarnowa w najbliższej okolinie jo 6. Aby te miestna westali wspomnieszu, sme biego lat tam naparali wspomnieńskie tofle, pomniki a drugie. Już o 8 lat ma ten mobilny trek stacjonarną formę. Żyńca jo to międzynarodny opomnieński trek na Romu w formie tak pomnionej tabor konferencji. Na niej se wiadomostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu zleżenia romerskiej kultury, polityki na przeciwu Romam a poszuknie k romologiskiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.

Žinca jo žen spominanja na holokaust Sinti a Roma, ten žen jo nadali jano mało we kolektivnym spomnišu. Sebastian Elikowski Winkler jo se z tego temu zabierał a wesebne gledał na kulturu spominanja pla naših sosedowe Pelskej.

0: My westojnjamy jeszcze przy drugiej cerkwinej tematice. Ja czemu wiele stolejszów, jak ja se we okolinie biskuwa, średnie serski pijedało. Czym ważne się ja, aż ja nam wiedobne, toż ten terytorium był w 17. stoliciu przeważnie serskorecne. Niemski farar Gottfried Treuer ja był serskie rece przychylony, a ja sersku nabeżną literaturę spiechował. Prednego augusta 1666 to groni predk 366 lat jowen zemrył. Sebastian Ilikowski-Winkler na niego w kalendarskim opinie wspomina.
1: Gottfried Treuer je se narožil v Biskupje z 4. oktobra leta 1600. Je bil rektor mišćanske šule v Přiborje a akle jeden a čižašće letni farar. Peždej rovnocasne promšt v Biskupje. Z historijskih žiridov z genijome, až okolo leta 1600 jo cerkvini krejs obstojal spiš a stržašća cerkvju z togo jano pješje bo nimskih. Bieskow, Storkow, Arensdorf, Merz a Rogow. Wszystkich drugich jose serski prijatkowało. Kurmarkojsko-serski dystrykt jo obstojał w niżi 80% ze serskiej ludności. Gottfried Treuer nie jo sersku ric obknieżył, jo pak szyrynie chrześcijańskiej wiery w serskiej ricy pedbierował. Serskie fararje su se ukubuali na serskim seminarii przy Uniwersycie Viadrina we Frankobrodzie nad Odrą. Hiści 1606 epousta jo w nimskiej cerkwi w Bieskowie służył serski diakon, aby serskiej ludności na kicach a we okolnych chsach serski priatkował. Gottfried Treuer jo spiechował pracowanie we spisonu sersku ric. Tak jo nawiedował kupku duchownych, ketareż su obziwali serskie upisy ze Starego a Nowego Testamenta, knigły pod titulom Ekstrakta aus der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamenti. Ale konflikt między kalwinistami a luteranami jo ich rozszerjenie zaśpił. Już o per let peździej jo bramborski kurwier Friedrich Wilhelm, ketareż jo kalwinistam przystupił, udał recny ukaz przeciwo serskiej recy a przykazał Treuerowe knigły a teke dalszne na przykład Handro Szatary zajmaś a znicyś. Jo teke zakazał pewołaś absolwentu z Wittenberga na farario a napominał a marskał serbam przychylonych farario. Teke serskich farario ukpajucych beżu służbu jo księ wetperaś. Inspektor Bieskowa jo przykaz kurwiercha likwidacji knigu tak kradościwie ujad, aż nie jo se raska jeden egzemplar uchował.
0: Zachopili su se žnjone nałogi we Dolnej Łužycy, a te nie są możne bez łapania kokota. Wszakie pedobne tradicje je usłyszył Michael Meyer, archeologa, teke we drugich krajach. Za to sme ten tydzień naspomnieli niekotare usłyszki jego rzeszerszu, żynca, co my se przyjabrosić žnjonym nałogam we Szwicarskiej. Jo, a tam we Szwicarskiej, tam słyszy žnjone nałog pedobne na Hane Köppen we Nordrhein-Westfalskiej. Jano eben w kantonie Luzern, a to pisze Michael Meyer, jak se to tam wetmiewa, o zgubio zase ja na njaboga gus swoju głowu, samo net dwie gusy, a to ubiżowanie przewiedu kuszte leto 11. novembra na dzień Świętego Miatyna. Szykno obzielone nosy staro bytnu drastwu, a ten nałok tamten pomienił gansa pałyt. A se zda, akby byli na skatowaniu, ako we starodawnym czasu, tu gus powiesują na drosze, a pan przy sleznej głowie z nogoma dołoj, gusecem bijarjam, a bijarkam stają czarną cyplawu na głowu, a ich trzy razy obwiertną, aby im padną w szerzej wetrubaś gusy tu głowu, a to wenicynie ze zjadnej tupiju dragonoviju zablu, also taki zebel, napredne dir muse to šafnuš, a dobyšarka abo dobyšar smio gus oprovaš. Co vy vet toga se myslíšo?

0: Kóžecynja.
1: Helga Tatanowa zeželowa jo zvěšiła z rjodu svoj 73. narodny žen, přijašelki a přijašele vesne domovinske kupki jej učobne gratulirju, z trova devestaž a se živine vjaseliš. Ako teke vitaj vedkubarka a net zvěšce nas Rubena, vena jo miła kulovate bostak a zavisče vjasove svěžen v krejzu familie a přijašelo. K 6. narodnemu dňu žice jej teke cvonky kora Łužica šoto nejlepše. Nadali wiele wiesela przy spiwaniu a drugich aktivitach. Nasz niegaśny muzykowy redaktor a serski komponist Ulrich Pogoda z Choszebuza jo ordował pieć k 2,7 lat stary. Życzymy jemu z całej uczoby wiele starowości a gluki we przyrodzym żywieńskim lesie, a dalej wiele kreatywity a dobrych idei za jego muzyku. Niegaśny studijny raść Karlo Fischer z Choszebuza jo cora miał narodny żyn, nięto jo 1,7 lat stary, a k tomu gratuluję jemu dolnoserski sextet a pestrzela lubeżycenia do domu w Rogencu, puszczo przecej dobrej myśli. Zledne pestru tenžo dobudeše na tamjo mjeva cora za vele dolnych serbo pregujúca vesoba bost, tak za takých aksu byli ve 80-tych letach na dolnoserbskim gymnáziumie ve tamjom internáše a teke ešte pičko pestče, cora jo Maria Kobielina ordovala 80 let stara. A my sme dostali ľubo žicenia, to jo Juro Gira Seželova.
2: Ja som negačne šulski vednik Dolnoserbskega gymnazijuma, a v mojom času je Maria Kobielina při nás živava a ka vegin angažovaná internátna vodkubárka. A ona je se osobne zasažila za všetné ty serbské vědce. A ona je sobou tekte iniciirovala Vuknikolský zapustový šik v měšče Košebosu. To žence ještě slyšíme, a kuži leto je to vyrážk v šulském živinju. A to je Maria Kobielina sobou iniciirovala. Ona je sama sobou šignila a ten bubon grava. A ja tu nem to hešči, ona má 80. národnine, veliký žik kroniš a šo dobrýho žicež dali strobotu a dere meže.
1: Duba Maria Tymžicyniam, co ja wielgin rad przyzamkniam. Za Ciebie krajomy o sztucku wet Twojego kobiele, jadno sztucku wet naszej witkojc minę śpiewa tej Tania Donatec, a Ronald Hein przy klawierie Joliana Piatokowa.

Jo, już o końc, skoro cię gadziu, a co skrótko gledasz na wicze? Wicze telefonują my do Lipska, żeż jeden ukraiński kurs uprobiruje prejedny raz w serskiej ryce. Co tam konkretnie cyni z gynisza skorombatnie z moją kolegoku, moderatorku Aniu Kochoc-Szwarcowiju. Gledasz o teke na nasze pobytowania w sesji pet www.rbb-online.de/zom. Piszcie nam powieścia w odsetku, gaż masz o nieco na uczubie, kontakt nam akajesz o teke w sesji. Ja myślę, że jeszcze jedno nieźle, piszcie, widzicie, darje do nowego tygodnia, a ja sam wygodnie, myślę, że darje.